0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

I've been alone with you inside my mind.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来？

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Jocin, Li Yu Gang, Li Ma Xi, 演绎一带一路上的燃情共鸣。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

可是你不开什么，可是你不开什么。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地为

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

sizin şirkenin. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamaşa.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Димаш,
1: please welcome Димаш.
2: Я тебя хочу,

0: To Radio Dimash.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
0: To Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

그대는 가시는

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

可是你不开什么可是你可是不了

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾得半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Oh!

0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size de katça söylemem Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

开始 vie， 不开始 meurt。Que je ris, que je pleure.

Sesam, şarkı.

그대로 가시네.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

аялда жоқ па мекені? Амалым не? Қайран

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.